yɛde wase yɛhyirɛw din yɛma wo so yɛkamfo wo yɛ nagyenkwa yesu kristo din mu wohwɛ so paa wobanbɔ wadɔyɛ ɛne wayɛm yia awurade wode ahwɛ yɛn abɛduru sɛsɛ wo din nkuto na anuonyam nhyira ɛne ntontom ne nkamfoɔ nka ɛwɔ